nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: Plus. Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
7: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten naprawdę deszczowy czwartek w Toruniu. Jeżeli liczycie na to, że za chwilkę tutaj coś przejdzie, no to nie mam dobrych wiadomości. Parasolka dziś na pewno zdecydowanie się przyda, bo ten intensywny deszcz będzie towarzyszył nam szczególnie.

0: najlepsze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
3: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
5: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
6: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
3: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
3: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärko-Tęgbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
11: Ciężko ci się było. Ciężko było.
10: Ale
11: się
10: będzie
11: się
10: lekko.
11: No taką mam nadzieję.
10: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
11: My sprawimy, że po prostu będziecie gdzieś fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
10: I to na trzeźwo.
11: Ja nie grożę, no tak.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi pumby. Drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się ze mnie wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: No, widziałeś, jak on
0: Timon!
1: Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No. No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce w czwartek 11 kwietnia, miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, o, dzień proszę. Rysia.
1: Rysia?
0: Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dzisiaj jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajdę, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego. Budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom.
0: No.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk i ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takiego. Jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Na powinien. Powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie. To... Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No,
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak budzik?
1: Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: Telefon pomaga, telefon od szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, o który...
0: No. Czyli szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest ta osoba, której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, rozumiem. Rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety, dzięki Mikołaj, 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak.

0: 25 minut po 6:00, my tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik, a tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się jej spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego, dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel. Jarząbku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. No. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
19: Toruńskie termometry dziś do 15 stopni, więc wyraźnie chłodniej nam się w Toruniu zrobiło. No i jeśli chodzi o deszcz, no to przygotujmy się, że będzie towarzyszył nam przez większość czwartku w Toruniu. Czasami naprawdę intensywne, także kierowcy zachowajcie wyjątkową ostrożność, naprawdę zwolnijcie. Nie ma co się spieszyć, no i możecie też oszczędzić pieszym czy rowerzystom dyngusa takiego czerwcowego. Jeśli chodzi o deszcz, no to ten do końca tygodnia w Toruniu.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używana auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, 31 minut po 6. Dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna, jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak on się mył przez te lata?
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: Nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Ale mamy jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
1: Przewiń kasetę. Jeszcze raz.
0: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
1: Dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on się nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik? To pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
2: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
0: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
1: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
0: Czytać maile przez sen?
3: SK2.
1: I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A newsy za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten odpływ głosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Marta Łazerska, na toruńskich termometrach zobaczymy teraz w okolicach 12 stopni. Dziś ten skok na termometrach nie za duży w Toruniu, bo dojdziemy maksymalnie do 15. Od rana towarzyszy nam dość intensywny deszcz, no i w tej pierwszej części dnia na pewno będzie go całkiem sporo. Także

0: Wschodnim i Przymoście Piłsudskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
4: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
3: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
5: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
6: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
5: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
7: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
5: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
3: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
8: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
3: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
3: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3 po 7, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
11: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy i by zjadł, to by głód od razu minął.
10: Ciebie na mundial powinni wysłać.
11: Oczywiście,
10: ty nigdy
11: tak
10: nie czujesz głodu.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
11: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
10: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
11: Oczywiście,
10: prawda?
11: Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, właśnie. Czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2,
1: ale
2: męskie
1: potrafią.
2: Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro.
2: Spokojnie. Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No, ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panok, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa, jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5.30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak, tak.
0: Tak jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka.
1: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach,
0: wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. SK2.

0: Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka z Nałęczowa.
0: Rogal świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Kaufland jest!

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Te warunki do jazdy po Toruniu nie najlepsze, także kierowcy zachowajcie wyjątkową ostrożność. Może warto wyjechać nieco wcześniej, żeby nie pędzić, bo deszcz intensywny miejscami, także będzie towarzyszył nam przez większość czwartku w Toruniu. Jedźcie ostrożnie, tym bardziej, że samochodów przybywa nam na Kościuszki, Żółkiewskiego, Skłodowskiej, Kirii, Polnej, Grudziąckiej. No i oczywiście wjazd na most Józefa Piłsudskiego również czasochłonny. Jedźcie ostrożnie.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promoc jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można? Można, proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie taki, że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy, też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem, doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym to słyszał,
0: prawda? Weź pokój posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Marta Łazarska-Toruńskie, termometry bez większych zmian. Cały czas jesteśmy w okolicach 12 stopni. Dziś, przypomnę, dojdziemy maksymalnie do 15. Deszczowo na pewno przez większość czwartku w Toruniu, także parasolka jak najbardziej się przyda. Po południu trochę tych opadów.

0: Polsce przy Dworcu Wschodnim i w ścisłym centrum.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
4: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
3: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
5: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
6: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
7: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
5: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
7: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
5: to może nie klikajmy lepiej.
7: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
3: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
3: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
11: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
10: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
11: Koniecznie.
10: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8. Słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet dodać.
1: Nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda? To jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami. To jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda? Ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe.
2: Bilecik dostał nasz
1: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: On już jest
1: w przedbiegach.
2: Tak.
1: Nawrocki.
2: I startuje i poleci.
1: Nawrocki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie. Okej?
2: Okay? No, wróć. Gdzie raki zimują. Okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku.
2: Come on. You're gonna fight. No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, dziękuję.
1: Asia?
6: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
7: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
6: W prawo.
7: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kończysz,
7: no
1: teraz
7: delikatnie, no ja się z nim
1: póki się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
7: A.
1: 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
6: Albania.
7: Miasto.
6: Augustów.
7: Znana postać.
6: Antoni Schwarzenegger.
7: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
7: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
7: Macierewicza może kiedyś nazywać Schwarzenegger.
6: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni.
7: Ty, ale poczekaj,
1: a może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
7: Czekaj,
1: ja zobaczę. Sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger. Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda. Nie wiadomo.
7: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
6: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
6: To...
7: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
7: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
5: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
7: Jak ja.
1: J jak ja.
5: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
5: Joker.
1: Imię.
5: Jan.
1: Roślina.
5: Jaśmina.
1: Potrawa.
5: Jogurt.
1: Zawód.
5: Informatyk.
1: Informatyk jest na i. Dobra, ale...
7: Informatyk.
1: Co?
7: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie tak. Znam się. Jest?
5: Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
7: Potrawa, jaśmina, dobra. Jaśmin jest.
1: A Jakarta to miasto?
7: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i smsy.
1: A co?
7: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
7: No... Zaliczam.
1: Bo?
7: Jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to chodzi.
5: Jakarta, tak.
1: Dobra, okej.
7: Żeby nie było później, prawda?
1: No. Ja myślę, że to bardziej o

0: Czy ktoś też chcesz kogoś pozdrowić?
1: Miłego dnia, cześć.
2: No. Miłego dnia, cześć.
3: A to jutro też
2: Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Stanisław Stallone. O, na przykład.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Meslowic w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Jeszcze teraz przejazd przez Toruń niełatwym zadaniem. Na pewno uważajcie w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego, na Kościuszki, Skłodowskiej, Kiri, miejscami też na Olimpijskiej, Olsztyńskiej, na Polnej, czy też w okolicach Ścisłego Centrum. Tam możemy jeszcze chwilę postać. Uważajcie też na gorsze warunki do jazdy. Polecam naprawdę zwolnić, bo deszcz będzie mniej lub bardziej intensywny. Towarzyszył nam przez cały dzień, a do południa w Toruniu na pewno popada nam w Toruniu mocniej.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: 8.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6.43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: no
1: przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej,
1: a,
0: tak?
1: Tak, że to tak.
0: Oni.
1: Tak, Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 chodzi. Rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak, lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa jarząbków.

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkał się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup, to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład, nie?
0: No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda. To człowiek się może doedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta. No. To nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: Szczególnie w lato. Zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym. O budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję jednego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam. Potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej. Ojej.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
15: Do 15 stopni dziś na toruńskich termometrach, wyraźne ochłodzenie, no i jeszcze na pewno przez cały czwartek w Toruniu mniej lub bardziej nam popada, do południa na pewno bardziej, więc parasolka jak najbardziej się przyda i przyda się tak naprawdę do końca tego tygodnia w Toruniu, choć zrobi nam się cieplej, no to deszcz nam nie odpuszcza. Od piątku 21 stopni, przygotujmy się także na chłodniejszą niedzielę w okolicach 18 i na to, że w niedzielę również burza w Toruniu.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
17: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Rzychu, Linie i Ozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
16: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
16: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychij.
19: Nam przykro.
16: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
1: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
16: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
13: SK2 News, Toruń.
15: Marta Łazarska, dziś dokładnie rok po tragedii ruszy sprawa Jomej Kerta RS, Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne morderstwo 24-latki w parku Glazja w Toruniu. Toruńska prokuratura przedstawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźnie grozi dożywocie. A przy wałach generała Sikorskiego dziś 29. sesja Rady Miasta. Toruńscy radni zajmą się m.in. sprawozdaniem finansowym Szpitala Miejskiego i Miejskich Przychodni, pracą nad siecią szkół w mieście czy zmianami w budżecie. Start 10.
10: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
19: No to gramy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem Wam, no tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Ma nam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Toruńskie termometry zatrzymają nam się w okolicach 15 stopni. Jesteśmy przy 12, jednak przygotujmy się na to, że większość czwartku w Toruniu minie nam pod znakiem deszczu. Do południa na pewno bardziej intensywny, po południu trochę powinien nam odpuścić. Ciśnienie dość niskie, także kawą jak najbardziej można się podratować. A jeżeli przejeżdżacie przez Toruń samochodem, to przypominam, żeby zwolnić, żeby się nie spieszyć i zachować wyjątkową ostrożność. Te warunki niezbyt dobre do jazdy.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
12: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości u biegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
11: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
11: Wrocław, Makras, Nale, Kraków, Smoki, a Przemyśl, Spiżowe, Niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
1: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
11: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
8: SK2 News, Toruń.
10: Marta Łazarska, komunikacja miejska w Toruniu na nowo. Prezydent Paweł Gulewski zapowiada zmiany.
14: Tego mieszkańcy oczekiwali. Po pierwsze, ma być szybciej, częściej i wygodniej.
10: Zmiany będą konsultowane z mieszkańcami podczas spotkań, a pierwsze z nich w piątek o 17 na Jordankach. Świętowanie Dni Torunia przez 10 dni. Co miasto przygotowało na ten czas dla mieszkańców?
15: Musical Andrew Lloyda Webbera, czy wianki i fire show, ale także kino plenerowe.
10: Mówił Tomasz Maliszewski, dyrektor Wydziału Kultury. Dni Torunia potrwają od 19 do 28 czerwca.
0: Prawie 3 minuty po 10, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe, zabłędy, też duże i małe, wznosi nam Ryszard Rzynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi, tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Caprel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
5: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
6: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

0: człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
12: Parasolki zdecydowanie warto mieć dziś przy sobie. Deszczowa aura zostanie z nami jeszcze w Toruniu. Do południa czekają nas największe opady, a w drugiej połowie dnia natężenie deszczu trochę się zmniejszy. Na toruńskich termometrach mamy obecnie 13 stopni. Maksymalnie ta wartość wzrośnie do 17 stopni. Dokuczliwy dla mieszkańców Torunia może być także wiatr i obniżone ciśnienie. W najbliższych dniach jego poziom niestety nie wróci tak szybko do normy. Ale jesteśmy tu dla was i polecamy się na dobry humor. To na 96,7 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
13: Jest 11. Newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
14: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
13: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
15: Jeżeli państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
13: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
1: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Uważajcie na drogach. W Toruniu w okolicach Placu Świętej Katarzyny kierowca potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Na miejscu pracują służby i prowadzą czynności wyjaśniające. Nowa organizacja ruchu na rondzie przy ulicach Watson Rodego i Ugory? Nad takim projektem pracuje Rada Okręgu Wrzosy i Jar wraz z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.
16: Projekt na razie opiniujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy dobrej myśli.
6: Wyjaśnia Marcin Łowicki, przewodniczący Rady Okręgu Wrzosy i Jar. W planach jest rondo turbinowe.
17: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
18: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Sprzątanie nie musi być udręką.
4: Tuden
3: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Planetarię stłuby ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: I po reklamie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
3: Niebo nad Toruniem zasłaniają dziś chmury, a słońca, jeżeli się pojawi, zobaczymy raczej mało. W drugiej połowie dnia sytuacja pogodowa trochę nam się uspokoi. Do tego czasu opady deszczu mogą dawać się we znaki. Jeżeli odczuwacie dzisiaj zmęczenie czy ospałość, to pewnie powodem jest obniżone ciśnienie w Toruniu. Kubek

0: czy synoptycy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły trzy starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
3: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
2: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciała dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
4: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje. Między innymi czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
5: SK2 News. Toruń.
6: Renata Grudzińska. Jeszcze do końca czerwca opiekunowie toruńskich dzieci mogą składać wniosek o 800+ na nowy okres, przypomina kujawsko-pomorski ZUS. W województwie złożono niemal 205 tysięcy formularzy na ponad 306 tysięcy dzieci. W Toruniu wraca autobus do kamionek, mówi Sylwia Derengowska z MZK.
7: Będzie to linia 141, tak jak zwykle. I na początek będą to 3 kursy dziennie.
6: Linia rusza 13 czerwca, tradycyjnie z przystanku Plac Świętej Katarzyny. Rozkład znajdziecie na stronie MZK.
8: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.
10: Teraz gra.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jedwabiste Róże Europy w Radiu SK 2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
2: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
3: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
2: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
3: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
2: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
3: no
2: też
3: to dobrze.
2: Jest problem.
3: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
2: Nie rozumiem, jakimi światłami?
3: No, światłami kolejowymi.
2: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
3: No już mówię, jeżeli proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
2: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
3: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
2: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
3: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
2: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
3: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
2: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
3: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
2: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
3: Proszę pani, jeszcze sekunda. Tak. To szokuje panią bardziej Rafał.
4: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się. Nosel wkręca.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmię jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK 2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim, to jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga, dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.
21: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
22: Czwartek w Toruniu mija nam pod znakiem chmur, a niewykluczone, że opady jeszcze do nas wrócą w ciągu dnia. Jutro na toruńskim niebie zobaczymy nieco więcej słońca, choć synoptycy prognozują też szansę na deszcz. Największe będziemy mieli pod wieczór. Wartości na toruńskich termometrach nie ulegają dziś dużym zmianom. Utrzymują się koło 13 stopni. Piątek zapowiada się już cieplejszy. Maksymalnie czeka nas do 21 stopni w Grodzie Kopernika. A weekend? Póki co szykuje się nam pogoda w kratkę. Będą słoneczne chwile, ale także opady.
21: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
23: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
24: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
23: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrował zarejestrowały kamery monitoringu.
24: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
23: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
1: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
4: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
15: Macie jakiegoś faworyta?
16: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
20: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
15: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
25: Mam nadzieję.
26: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Powiem, mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
23: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
27: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Toruń docenia pisarza Roberta Małeckiego. Prezydent Paweł Gulewski ogłosił, że to właśnie on zostanie laureatem Katarzynki.
28: Jest absolwentem Akademii Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
27: Robert Małecki pojawi się na Dniach Torunia już 26 czerwca. Piknik, szukanie kwiatu paproci i bieg w najkrótszą noc w roku. To czeka nas jutro podczas 5. edycji Biegu Jedi w Toruniu.
29: Zbieramy środki na pomoc dla dwóch podopiecznych.
27: Mówił Wiesław Laskowski z Fundacji Kosmiczna Droga do Gwiazd. Start o 21:00.
30: Dwie minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie... Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura, Mysłowic.
31: Bez reklam, jeden po drugim.
32: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
30: Pięciu wykonawców wymieniłem, kolejna piątka zostaje tajemnicą, ale bardzo przyjemną. Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump

0: Jakie jest tempo tej piosenki? Tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem? A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być.
1: SK 2.
0: Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK 2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK 2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK 2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Sprzątanie nie musi być udręką.
15: Tuden
14: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
16: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
5: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14. I najważniejsze newsy Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Kaufland.

0: Program. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Zachmurzone niebo i dość silny wiatr. Tak mogłabym opisać dzisiejszą pogodę w Toruniu. Opady deszczu mogą pojawić się jeszcze w przelotnej formie, więc warto mieć przy sobie parasolkę. Wartości na termometrach zatrzymały się na 14 stopniach, a ocieplenie

0: też zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
3: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
2: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
4: Fajno bardzo gra była. Widzieć to, jak się tam strzela. Kiwali.
5: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
6: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
4: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
2: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
7: SK2 News, Toruń.
8: Renata Grudzińska. Szpital miejski w Toruniu podsumowuje finansowo 2025 rok. Dyrektor Jan Gesek mówi o postępach.
9: Udało się ograniczyć naszą stratę netto o prawie 14 milionów, o ponad 14 milionów.
8: Szpital miejski 2024 rok zamknął na poziomie minus 25 tysięcy. Ten rok z kolei na poziomie minus 11 tysięcy złotych. Kulturalne śniadanie na trawie nad Martówką. Torunianie w najbliższą sobotę mogą ruszyć na bydgoskie przedmieście z kocami i koszami piknikowymi. Atrakcje od 10 do 13.
10: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.
12: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
10: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: chcesz też.
1: Edyta Bartosiewicz, nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
2: SK2.
1: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy w SK2.

0: Ania Wyszkoni w SC2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli fiaciki 126P, a w nich rządziła ona, Małgośka.

0: Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno. W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami tutaj nawet w kolorowej gazecie z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: W SC2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 000 zł. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
5: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Altar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2, jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w kucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2, a kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto, to tu.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
12: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
13: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
16: Sytuacja na toruńskich drogach nie wygląda jeszcze najgorzej, choć oczywiście już pojawiają się miejsca, w których poczekacie dłużej na światłach. Tak będzie m.in. przy ulicy Łódzkiej i kawałek za mostem Piłsudskiego już na toruńskim Lewobrzeżu. Cierpliwość przyda się też na trasie prowadzącej w kierunku Rubinkowa. Popołudnie w Toruniu może przynieść nam jeszcze przelotne opady, więc nie chowajcie tak szybko parasolek. Jutro także mogą się one przydać, zwłaszcza jeżeli planujecie imprezowe wyjścia. Wieczorem będziemy mieli większe szanse na deszcz. W Toruniu czekają nas też burze.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
18: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
17: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w hucie szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
1: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
17: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
19: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
17: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
20: SK2 News, Toruń.
16: Renata Grudzińska. Mija rok od ataku na świętej pamięci Klaudię w parku Glazja w Toruniu. Jak miasto dba o bezpieczeństwo?
21: Rozwijamy sieć monitoringu wizyjnego. Przejrzeliśmy wszystkie skwery zieleńce w kontekście doświetleń, oświetleń.
16: Mówił prezydent Paweł Gulewski. Dziś ruszył proces Wenezuelczyka, który zaatakował 24-latkę. Grozi mu dożywocie. Jutro otwarcie dwóch pracowni w toruńskim szpitalu miejskim. Tomografii komputerowej i hemodynamicznej. Wartość całego projektu wyniosła niemal 21 milionów złotych, z czego ponad 17 ze środków z KPO.
0: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
20: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
20: SK2.
0: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów. PIN, pamiętam.

0: Rytmy jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami Eski 2. Mamy dla was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę Eski 2, aby z wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia Eski 2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: Eska 2.
0: Eska 2.pl. Dołącz do naszej drużyny Eski 2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2, za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Na toruńskich termometrach mamy tylko 14 stopni, ale za to gorąco jest na toruńskich drogach. Niestety w wielu miejscach natraficie na utrudnienia. Korki tworzą się m.in. przy wjazdach na oba toruńskie mosty. Okolice szosy Chełmińskiej i ulicy Grudziąckiej także są zatłoczone. Wyzwaniem będzie też pokonanie ulicy Kościuszki, Legionów i Polnej. Spoglądam w prognozy i widzę, że deszczowa aura nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w Toruniu. Przelotne opady mogą pojawić się jeszcze dziś, ale szanse na deszcz będziemy mieli także jutro i do końca weekendu.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
10: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
9: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
11: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
9: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
12: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
13: rękę na głowie, jak się strzela.
14: Po każdym golu musi być cieszynka.
9: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
15: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
9: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami, między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
4: SK2 News, Toruń.
8: Renata Grudzińska. W Toruniu ruszają konsultacje dotyczące komunikacji miejskiej, komentuje radny Michał Jakubaszek.
1: Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby utrzymywać status quo, ale też o to, aby mieszkańcy przesiadali się z samochodów na autobusy.
8: Jak dodaję, ważna jest też kwestia komunikacji na Lewobrzeżu. Pierwsze spotkanie już jutro o 17 w Jordankach. Toruń na rowery. To w najbliższą niedzielę od 15 przy Centrum Handlowym Przybroniewskiego. Metą będzie Nadleśnictwo Olek i piknikowe atrakcje. Trasa to 13 kilometrów.
0: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek. Owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. A ta idzie jak spłatka przy tym co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada. W połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów. Ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 500. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto. Bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
19: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
22: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
21: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
22: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
23: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
19: Okolice 10 stopni pokażą nam toruńskie termometry najbliższej nocy, a jutro w ciągu dnia czeka nas ocieplenie. Temperatura maksymalna zatrzyma się w Toruniu na poziomie 21 stopni. Poranek i przedpołudnie zapowiadają się raczej pogodne, a w drugiej połowie dnia może nam już popadać. Jeżeli czekaliście na słoneczny i przyjemny weekend, no to niestety nie mam tutaj zbyt dobrych wieści. Słońce się w Toruniu pojawi, ale także deszcz. Toruńscy synoptycy przewidują również burzę, to zwłaszcza w niedzielę po południu, a temperatura do 20 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
20: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
1: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
1: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
11: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
1: Mówił generał Ireneusz Nowak.
0: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
16: SK2 News, Toruń.
19: Renata Grudzińska. Latarnik, Rybitwa i Borsuk niedługo ruszają w trasę. O połączeniach kolejowych mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
21: Połączenie na Hel, bardzo lubiane. Połączenie do Tlenia i połączenie Rybitwa do Kołobrzegu.
19: Połączenie na Hel rusza w pierwszy dzień wakacji, czyli 27 czerwca. Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na 6 piknik militarny. O tym, co będzie czekać na uczestników, mówi Adam Kowalkowski z muzeum.
22: Wystawa współczesnej broni strzeleckiej, stoisko z militariami oraz inne ciekawe atrakcje.
19: A to wszystko w najbliższy weekend.
23: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby Wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, Tylko Ty, Tylko Ja.
16: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radiu SK2, 20 i pół minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno w Warszawie.

tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli w dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja
13: co
0: to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
13: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
13: Miesiąc się zaczyna?
0: Znaczy zaczynają się mundial i miesiąc to będzie trwało ponad nawet.
13: No to
0: nawet.
13: Prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze
0: tak,
13: pamiętam,
0: finał.
13: Poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety.
0: Nie,
13: co
0: będzie
13: to
0: ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2.

0: od lat. Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z wódką suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radio SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: Na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście. No bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
2: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
7: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
14: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
15: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19. nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Marta Łazerska, kilka propozycji na wieczorne wyjście, to piątkowe. Na przykład, jeżeli jesteście fanami literatury, no to może zachęci Was Literacka Nora, czyli spotkania i rozmowy o książkach. Tym razem będziemy rozmawiać o dzieciach z Bullerbyn w Piwnicach Kultury Dworu Artusa o godzinie 18. Jeżeli koncerty, no to może Męskie Brzmienia. To propozycja z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Koncerty startuje również o godzinie 18.
0: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Na dobry początek Jula i Za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Niemów tak, Niemów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: nigdy nie dam znać. W Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma 2?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Wow! Brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
3: Super,
0: to
3: cieszę się.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający Mundial i wielkie otwarcie. Ale, moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji Mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: I jak pani widzi?
12: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
10: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: I po reklamie.

0: Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Marta Łazerska, piątkowy wieczór możecie spędzić w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od Nowa. Tam o godzinie 18.00 już jutro Katarzyna Piasecka ze swoim stand-upem. Jeżeli lubicie się pośmiać i lubicie spędzić czas w kinie na przekór pogodzie, to mam dla was propozycję. Straszny film, który również w toruńskich kinach jest dostępny do oglądania. A ja mam dla was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do was powinny trafić.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Taki hit możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?

0: i tych starszych, a piknik startuje w piątek od 14. Muzeum Twierdzy Toruń możecie odwiedzać w sobotę i w niedzielę. Kolejna propozycja to już CSW i od 12 zwiedzanie kreatywne wystawy festiwalu Plaster, a także wykład o projektowaniu, który jest dobrą zabawą.
1: Magazyn muzyczny.
2: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
1: Magazyn muzyczny.
2: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
2: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję: chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

Triumf medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym życiem.

Nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz, czego chcesz, to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerujące, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

Lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem.

0: polskiej muzyki. Kasia Grodzka, zapraszam na kolejny odcinek historii polskiej muzyki, którego bohaterem jest Krzyś.
1: Jestem Krzyś, bardzo miło, że mogę z Państwem
2: przejść. Dobry. Jesteś Krzyś, przyjechałeś skąd, chłopczyku?
1: Akurat przyjechałem z Trójmiasta, ale pochodzę z Wrocławia, w sensie tam mieszkam.
0: Krzyś z Wrocławia, choć pierwotnie z Lublina, znany też nieco szerszemu gronu publiczności jako Krzysztof Zalewski. Historia polskiej muzyki. W ten sposób Krzysiek przedstawiał się Wojciechowi Manowi w odcinku Szansy na sukces z 2011 roku, po tym jak dosłownie zapadł się pod ziemię po wygranym w 2003 roku programie Idol. Ale czy rzeczywiście się zapadł? O tym za chwilę. Krzysztof Zalewski przyszedł na świat w Lublinie. Jego pełne nazwisko to Zalewski Brejdygant. Jest synem aktora Stanisława Brejdyganta. Krzysiek chodził do szkoły średniej, a także muzycznej. Uczył się też grać na gitarze, fortepianie i perkusji. To człowiek orkiestra, zawodowy multiinstrumentalista, który już od najmłodszych lat chciał występować na scenie. W 1999 roku jako 15-latek założył zespół Loch Ness, z którym nagrał nawet kasetę demo. W zespole głównie grał na gitarze, ale śpiewał też chórki, które można czasem usłyszeć pod głosem wokalisty Loch Ness Rafała Chmiela, na przykład w kawałku United.

O tym, jak to się stało, że Loch Ness Zalewski nie udzielał się wokalnie, opowiadał w wywiadzie z Krzysztofem Czają w Interi właśnie w ten sposób. Po prostu jakoś tak niespecjalnie rwałem się do śpiewania. Zresztą pierwsze moje próby jakichś skrzeków były raczej mizerne, więc nie pchałem się na front. Pewnego razu nagraliśmy z chłopakami płytę demo i zawieźliśmy ją jurorom do Idola, licząc na to, że jest to jakaś szansa. Niestety album z powodu dość słabej, bo domowej jakości wykonania nie poniósł się szerszym echem po polskiej scenie rockowej, ale za to w 2003 roku Krzysztof Zalewski zwyciężył w drugiej edycji Idola. Publiczność pokochała długowłosego chłopaka, który na każdym kroku podkreślał swoją miłość do mocniejszych brzmień. W zwycięskim finale zaśpiewał kawałek Jeremy amerykańskiego zespołu Pearl Jam.

2004 roku ukazała się hardkorowa płyta Pistolet, sygnowana pseudonimem Zalew. Liderowi towarzyszyli muzycy zespołu Loch Ness. Część tekstów napisała Katarzyna Nosowska. To kawałek Pistolet.

Album przeszedł jednak bez większego echa i tutaj w twórczości Zalewskiego nadeszła wielka cisza. W 2018 roku w rozmowie z Gazetą Wyborczą Zalewski wspominał: nie umiałem śpiewać i pisać piosenek, miałem wielkie serce do muzyki i zapewne dzięki temu wygrałem program. Miałem też już za sobą jakieś doświadczenia życiowe, którymi mógłbym się podzielić z ludźmi, ale nie umiałem ich przekuć w sensowne teksty. Brakowało mi warsztatu pisarskiego, wokalnego, instrumentalnego. Krzysiek odsunął się od procesu twórczego, ale jednocześnie udzielał się w różnych zespołach i inicjatywach. Można powiedzieć, że dopiero w 2009 roku przybił do muzycznego portu. A tym portem był zespół Hej, gdzie grał na klawiszach podczas koncertów. Koncertował też m.in. z zespołami Nosowskiej oraz Brodki. W 2012 roku dołączył też do zespołu Muchy. Ktoś mógłby uznać, że tych 9 lat po wielkim sukcesie w Idolu Krzysiek po prostu zmarnował, ale tak naprawdę to wszystko to była czysta nauka. Nauka muzycznego rzemiosła, która doprowadziła do roku 2013. Wtedy ukazuje się drugi album Zalewskiego pod tytułem Zelig. Ma być pamiętnikiem Zalewskiego z jego ostatnich lat. Pamiętnikiem mrocznym i docenionym przez krytyków.

W wywiadzie dla Urody Życia wspominał Zalewski tak. Staram się od kilku lat dążyć do normalności, żyć po prostu normalnie. Mam za sobą długi okres, nazwijmy to delikatnie, imprezowe. W rozmowie ze Zwierciadłem stwierdził, że z rock'n'rollowym trybem życia skończył mniej więcej w 2013 roku. Wielkim sukcesem okazał się za to trzeci album Zalewskiego. Chodzi o Złoto, który pojawił się w 2016 roku. Krążek promował utwór Miłość, Miłość, w którego wideoklipie wystąpiła Natalia Przybysz. Ciebie.

skomponowany przez Krzyśka hymn męskiego grania z udziałem Dawida Podsiadło i Corteza. Chyba każdy z nas podśpiewywał to w wolnych chwilach tamtego lata. Kolejnym strzałem w dziesiątkę okazał się piąty album Zalewskiego, czyli Zabawa, który ujrzał światło dzienne w 2020 roku. Singiel Annuszka był jak powiew świeżości w pandemii.

Od tamtej pory Krzysiek dał setki koncertów, występował na największych polskich festiwalach muzycznych, a także poetyckich. Wchodził w projekty z różnych stron sceny muzycznej. Współpracował m.in. z PZ-em, Kajach, Darią Zawiałow. Gościnnie pojawił się też na płycie Umami, którą Ewa Farna wydała w 2022 roku. Można go usłyszeć w kawałku Smutna piosenka.

grał też w serialach i filmach. W marcu 2016 roku premierę miał film Historia Roya Jerzego Zalewskiego. Krzysztof Zalewski zagrał tytułową rolę Mieczysława Dziemieszkiewicza, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. Drugoplanowe role Zalewskiego znalazły się w filmowym portrecie Kaliny Jędrusik, Bo we mnie jest seks, w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz i piosenkach o miłości Tomasza Hrabowskiego. W 2019 roku do polskich kin trafił film twórcy Psów czy Pokłosia, czyli Kurier Władysława Pasikowskiego. Opowiada historię Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Głównym tematem muzycznym filmu Kurier jest utwór Krzysztofa Zalewskiego o tym samym tytule.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Mija rok od ataku w parku Glazja w Toruniu. Wydarzenia w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku wstrząsnęły całym Toruniem. 20-letni Wenezuelczyk zaatakował wtedy 24-letnią Klaudię, która w wyniku obrażeń zmarła 2 tygodnie później w szpitalu miejskim w Toruniu. Dzisiaj ruszył również proces Wenezuelczyka, który odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i grozi mu dożywocie. Sama rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, a opowiedział nam o niej prokurator Cezary Krause.
2: Proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani i co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
1: W związku z tymi wydarzeniami wzmocniła się również dyskusja na temat bezpieczeństwa mieszkańców Torunia. Rok po tym wydarzeniu pytamy prezydenta Pawła Gulewskiego, jak miasto radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom i co się w tym czasie zmieniło.
3: I zwiększyliśmy udział środków finansowych gmina miasta Toruń w patrolach, które finansujemy dla policji. Rozwijamy sieć monitoringu wizyjnego. Przejrzeliśmy wszystkie skwery zieleńce w kontekście doświetleń, oświetleń. To oświetlenie pali się do wczesnych godzin porannych, nawet w lato. No i oczywiście cały czas jesteśmy ze sobą blisko w kontekście i Straży Miejskiej, i policji, jeśli chodzi o koordynację. Systemy na chwilę obecną działają, takiego monitorowania. Oczywiście zastanawiamy się, jak dalej jeszcze zabezpieczać sytuację w tego typu obszarach, ale na chwilę obecną nie mamy jakichś radykalnych, niepokojących głosów ze strony mieszkańców. Tam, gdzie są sygnały o tym, że a to lampa się nie świeci, a to trzeba doświetlić, albo ewentualnie spróbować, bo są takie propozycje mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia w kontekście Zajęczych Gór chociażby i Rudelki, żeby tam zaplanować monitoring wizyjny. Analizujemy, jak jest możliwość infrastrukturalna, internetowa i dostarczenie zasilania, to tego typu decyzje są podejmowane i ten rozwój monitoringu, modernizacja monitoringu wizyjnego jest cały czas wpisywana w kolejne projekty budżetów, na kolejne lata, w tym również w tym roku.
1: Do sprawy bezpieczeństwa odniósł się również przewodniczący klubu PiS, Adrian Mól.
4: Negatywnym przykładem tego, że jednak z tym bezpieczeństwem w naszym mieście nie jest chyba do końca dobrze, był marsz nagiego mężczyzny w Wielkanoc na Moście Staromiejskim. Ja też zresztą złożyłem taką interpelację wówczas do pana prezydenta, żeby również zachęcić i nadal zmobilizować służby do tego, żeby ta poprawa bezpieczeństwa w naszym mieście była. Ale jak widzimy, temat jest bardzo skomplikowany. Jutro wchodzi w życie pakt migracyjny. On jest na razie zawieszony w przypadku naszego kraju do końca tego roku, czyli te osoby do naszego miasta między innymi nie będą kierowane. No ale widzieliśmy w tamtym roku, że na ulicach naszego miasta pojawiali się migranci. Oni na szczęście znikli. To są osoby, ale to są studenci legalnie przebywający w naszym mieście, na UMK, na innych uczelniach. Także te osoby są, one tu legalnie przebywają, tutaj nie ma z tym problemu. No ale zdarzały się, ja sam byłem świadkiem dwóch takich sytuacji, że pojawiały się osoby na terenie naszego miasta, które się ewidentnie błąkały. Ale podsumowując, na pewno z bezpieczeństwem jest lepiej niż było, ale myślę, że nadal potrzeba podejmować działania takie, żeby nasi mieszkańcy mieli też to poczucie bezpieczeństwa, bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.
1: W Toruniu w parku Glazja do tej pory w miejscu zdarzenia można zobaczyć palące się znicze. Dziś odbyła się 29. sesja Rady Miasta Torunia. Jednym z głównych tematów, którym zajęli się radni, było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025 specjalistycznego szpitala miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Półtora roku temu jego dyrektorem został Jan Gesek, który dzisiaj podkreśla, że szpital jest na dobrej drodze ograniczenia strat finansowych.
5: Myślę, że nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który boryka się z trudnościami finansowymi. Natomiast porównując rok do roku, 2024 do 2025, udało się ograniczyć naszą stratę netto prawie 14 milionów, ponad 14 milionów. I to jest ten element, uważam, pokazujący strategię i to, że skutecznie realizujemy program naprawczy przyjęty 2 lata temu. Przygotowujemy się również do następnego programu naprawczego, który będziemy składać w październiku tego roku. Ten kierunek, który i ta tendencja, która się dzisiaj podczas tego posiedzenia sesji Rady Miasta pokazuje, jest pozytywna. Chciałbym mocno podkreślić, że przez te półtora roku, odkąd mam ten zaszczyt pełnić funkcję dyrektora szpitala, szpital miejski przygotował i realizuje inwestycje na ponad 64 miliony złotych. W dniu jutrzejszym mamy okazję, taką uroczystość otwarcia 2 pracowni, pracowni hemodynamiki i pracowni tomografii komputerowej. Przed chwilą otworzyliśmy modernizowany oddział rehabilitacji, więc tych inwestycji jest bardzo dużo, co również ma efekt pozytywny, jeżeli chodzi o wynik finansowy, ponieważ inwestujemy w infrastrukturę, która tego potrzebuje, tym samym też obniżamy koszty bieżące użytkowania, ale przede wszystkim inwestujemy również w rozwój, który jest kluczowy do tego, żeby również tą płynność finansową poprawić.
1: Do tematu odniósł się również prezydent Paweł Gulewski.
3: W dwóch SPZOZach, MPS-ie i ZPO sytuację mamy książkowo wzorową. Wyniki finansowe, jeśli chodzi o ZPO, 2 900 000 zł i MPS 2 880 000 zł. Sytuacja jest klarowna, stabilna. Oczywiście szpital jako specjalistyczny, szpital miejski jako kolejny nasz SPZOZ zawsze budził no tutaj i naszą większą troskę, biorąc pod uwagę złożoność problemów, złożoność kwestii finansowych i zadłużenie. Ta kotwica w zadłużeniu długoterminowym jest naprawdę pokaźna, ale nie przyrasta wykładniczo. To jest po pierwsze wynik finansowy, mimo tego, że ujemny i mimo tego, że na poziomie minus 11 milionów złotych za rok 2025, tak jak sobie porównamy ten wynik finansowy rok do roku z rokiem 2024, jest około 14 milionów niższy. Czyli szpital zamknął bilans roku 2024 na poziomie minus 25 milionów złotych. Kierownictwo, pan dyrektor, władze szpitala przy pomocy Rady Społecznej podejmują trafne decyzje w kontekście kolejnych inwestycji. Mamy inwestycje realizowane przez SSM na poziomie około 64 milionów złotych z KPO, między innymi środków finansowych zewnętrznych, i część tych inwestycji zaczął szpital realizować w roku bilansowym 2025. To też jest odnotowane. Gros tych inwestycji realizuje do tej pory. Sytuacja nie jest najłatwiejsza szpitala, ale jest rozwojowa i rzeczywiście widać ten logos, widać tą metodologię pracy pana dyrektora ze wszystkimi zespołami, analiza tam, gdzie trzeba, optymalizacja. Nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę ilość etatyzacji w szpitalu, problemów, roszczeń poszczególnych grup i kategorii zatrudnienia, co oczywiste, i każdy szpital, czy powiatowy, czy nie tylko powiatowy, z tego typu problemami musi sobie radzić, ale potwierdzamy to, że Gmina Miasta Toruń jako organ prowadzący jest w stanie być blisko spraw szpitala, a z drugiej strony naprawdę ten szpital przez ostatni rok, jego kondycja, jeśli chodzi o kwestie dotyczące polityki finansowej, zobowiązań bieżących, długoterminowych, wypada dobrze. Pacjenci na pewno mają cały czas możliwość, bo jest zawsze ta perspektywa, biorąc pod uwagę te pieniądze i środki finansowe na rozwój infrastruktury. Nie zauważyłem, jakoby dochodziło do jakichś skrajnych przypadków, w których ci pacjenci są niezadowoleni, a po drugie inwestycje w nowe kubatury, nowe sale, tomografię będziemy jutro otwierać, obrazówkę. To pokazuje, że rzeczywiście szpital cały czas biegnie za tym standardem XXI wieku i te sale, i nowe oddziały, i poradnie modernizuje.
1: Pozytywne zdanie na temat działalności Szpitala Miejskiego w Toruniu przedstawił również klub radnych PiS. Mówi jego przewodniczący Adrian Mul.
4: Co do szpitala, no widzimy pewne pozytywy. Szpital się rozwija na pewno. Są prowadzone inwestycje bardzo ważne dla naszego szpitala. Ja ze swojej perspektywy na pewno cieszę się, że mamy ten szpital, że mamy szpital konkurencyjny dla Szpitala Wojewódzkiego, bo to jest w interesie nas wszystkich, mieszkańców, że też szpitale wobec siebie, no nie wiem, czy to będzie dobre stwierdzenie, ale również rywalizują między sobą, że nie mamy jednego szpitala. Na pewno to, że SOR powstał między innymi dzięki naszym działaniom w ostatnich latach, ma też taki pozytywny wpływ na działalność Szpitala Miejskiego. Natomiast no, oczywiście są pewne problemy, są nadal duże problemy, chociaż sytuacja na pewno się polepszyła rok do roku. No niestety to zadłużenie, z którym mamy nadal do czynienia. No ale tu jako Rada Miasta, i to też w ostatnich miesiącach pokazywaliśmy, że również jako Radni Prawa i Sprawiedliwości wspieramy te działania, bo uważamy, że i obecna dyrekcja szpitala robi co może, jeśli chodzi o rozwój tej lecznicy. Jest bardzo duże zaangażowanie, też widzimy duże zaangażowanie Wydziału Zdrowia tutaj w tej działalności, także tutaj to na pewno oceniamy pozytywnie.
1: Co z kolei o sytuacji Szpitala Miejskiego sądzi były prezydent Michał Zalewski?
6: Z satysfakcją możemy odnotować, iż rozmiar niedoboru środków w specjalistycznym szpitalu miejskim istotnie się zmniejszył. Na to wpływ przede wszystkim mają zwiększające się wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc tej firmy, która finansuje działalność zdrowotną także mieszkanek i mieszkańców Torunia. Także oczywiście trzeba do tego dodać taką sprawną i efektywną organizację działalności szpitala. Pan dyrektor tutaj wprowadza różne zmiany. Kierunki tych zmian są także poparte środkami inwestycyjnymi, zarówno miejskimi, jak i na przykład z Krajowego Programu Odbudowy czy środków unijnych.
1: Radni Miasta Torunia pozytywnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2025 rok zarówno Szpitala Miejskiego, jak i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego imienia księdza Jerzego Popiełuszki i Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych. Uczestnicy poznają m.in. historię Torunia, odkryją tajemnice archeologii i odwiedzą świat Orientu.
7: Justyna Matella, kierownik działu edukacji. Jak co roku przygotowujemy bogatą ofertę na wakacje. Chcemy, żeby latem również przychodziło do nas dużo gości, w tym dużo dzieci, które pomimo iż nie mają szkoły, mamy nadzieję, że odwiedzą nas i skorzystają z oferty warsztatów, które dla nich proponujemy. Przede wszystkim w dniach 6-10 lipca przygotowaliśmy taki cykl spotkań, na który można się zapisać na cały ten cykl przez 5 dni, bądź po prostu można w jednym dniu wziąć udział od godziny 10 do 14, dwa warsztaty dziennie z przerwą na słodki poczęstunek. I te wszystkie nasze spotkania odbywają się w różnych oddziałach naszego muzeum, czyli będziemy i w Ratuszu Starowińskim, w Domu Michała Kopernika, w Muzeum Podróżników, w Muzeum Twierdzy Toruń, w Muzeum Sztuki Azji i dodatkowo, co jest takim smaczkiem myślę, budynek, do którego na co dzień nie zaglądamy, w którym nie ma ekspozycji, budynek przy ulicy Jakuba 20A, gdzie mieści się nasza biblioteka i dział archeologii ma swoją siedzibę i tam też będą się odbywały zajęcia właśnie archeologiczne i tam zajęcia odbywają się tylko latem, bardzo wyjątkowo, więc tym bardziej zachęcam, żeby z tego skorzystać. Tak jak mówiłam, można się zapisać na cały ten tydzień tych wszystkich warsztatów, albo można w jednym dniu wziąć udział. Oprócz tego przygotowaliśmy przez całe wakacje, cały lipiec i sierpień będą odbywały się spotkania w różne dni tygodnia i w soboty dla osób indywidualnych, dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, ktokolwiek będzie miał ochotę skorzystać. W różnych oddziałach naszego muzeum różne spotkania warsztatowe. Myślę, że w ciekawej formie, najczęściej warsztatowej, jakichś takich, czy warsztatów teatralnych, czy no różnych spotkań. Te pojedyncze zajęcia, które będą się odbywały przez całe lato, są bezpłatne. Dodatkowo też jeszcze przy wystawie Skarby Pradziejowych Elit w Europie Środkowo-Wschodniej będą odbywały się też spotkania prowadzone w ramach takiego cyklu Letnie Spotkania z Archeologią i tam pracownicy działu archeologii będą różne i o glinie, o grzechotkach, o biżuterii, będą jakieś podchody, także różne formy, też różne spotkania. Cały ten duży program, bo tego jest bardzo dużo, dostępny jest na stronie internetowej naszego muzeum i myślę, że warto tam zajrzeć i że każdy znajdzie coś tematycznie dla siebie, co go zainteresuje.
8: Jest to oferta bardziej skierowana do turystów, czy także mieszkańcy Torunia, którzy żyją tutaj na co dzień, te pierniki mają też na wyciągnięcie ręki, będą mogli się czegoś ciekawego dowiedzieć.
7: Tak zawsze przygotowujemy naszą ofertę, żeby i turyści, którzy po prostu spędzają tutaj wakacje albo jakąś część swoich wakacji, ale też mieszkańcy naszego miasta, którzy może akurat będą mieli chwilę wolną, żeby mogli skorzystać z czegoś, co na co dzień jest niedostępne albo z czym nie mogą wziąć udziału. Też ta forma właśnie takich spotkań dla osób indywidualnych powoduje, że po prostu zachęcamy wszystkie osoby, które mają ochotę, żeby z tego skorzystały na co dzień. Głównie robimy działania edukacyjne dla grup zorganizowanych, szkolnych. Wiadomo, że w tygodniu dorośli pracują, dzieci są w szkole, a teraz będzie możliwość, żeby na przykład z rodziną, albo mama z dzieckiem, czy babcia z wnuczkiem, żeby ktoś po prostu przyszedł i skorzystał z tej oferty, którą specjalnie na te wakacje przygotowujemy właśnie.
8: Czy możemy tutaj wspomnieć o przykładowych tytułach tych zajęć?
7: Jak najbardziej. Przykład w Muzeum Sztuki Azji, kimono, rzecz do noszenia, czyli wiadomo, o strojach orientalnych. Czy w budynku właśnie tym przy Jakuba 20A, gdzie dział archeologii, tam będą ciekawe zajęcia, tajemnice pracy archeologa, albo życie codzienne w dawnych wiekach. Więc to są takie, myślę, ciekawe tematy, ale też inne oblicza Mikołaja Kopernika, czyli o Mikołaju Koperniku, mniej o astronomię, a bardziej tych jego innych aspektach działalności naukowej. Czy właśnie w Muzeum Podróżników, to też ciekawe, przy wystawie czasowej Magiczne Lalki Afrykańskie, tam też będzie się właśnie odbywał warsztat pod tym samym tytułem. W Muzeum Twierdzy Toruń, Muzealni Tropiciele w Twierdzy. Także właśnie w każdym oddziale coś innego. A no i jeszcze w Ratuszu Staromiejskim będziemy mieć warsztacie Jana Matejki oraz Królowie Polscy w Toruniu. To są zajęcia, podczas których uczymy się tańczyć tańca dworskiego. Także zachęcam serdecznie. Staramy się, żeby te formy naszych spotkań były też różnorodne, tak żeby po prostu też no, nie było nudno i żeby było ciekawie i żeby można było też skierować do różnych odbiorców. Bo są osoby, które bardziej lubią podziałać plastycznie, są osoby, które bardziej właśnie może w jakimś takim parateatralnym, w przebieraniu się, a są osoby, które chciałyby po prostu posłuchać czegoś i myślę, że dla wszystkich będzie coś ciekawego.
1: A więcej informacji i program wakacyjnych spotkań z historią na stronie muzeum.torun.pl. Muzeum Twierdzy Toruń zaprasza na 6. piknik militarny. O tym, co będzie czekać na uczestników, mówi Adam Kowalkowski z Muzeum Okręgowego.
9: Muzeum Kiermasz, wystawa współczesnej broni strzeleckiej, stoisko z militariami oraz inne ciekawe atrakcje. Na muzealnym parkingu nie zabraknie też pojazdów historycznych, tym razem z czasów zimnej wojny.
1: 6. piknik militarny rozpocznie się jutro o godzinie 14 i potrwa przez cały weekend. Szczegółowy program do sprawdzenia na stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu. Karta praw napoleońskich. Bycie stolicą Księstwa Warszawskiego, ale i choroby, tłok i spalone przedmieścia. Tak Toruń wspomina czasy napoleońskie. O tym, co stało się z naszym miastem w pierwszych dwóch dekadach XIX wieku, opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
10: W historii Torunia bardzo często mówi się o tym, co się działo podczas potopów szwedzkich, podczas wojny światowej, ale myślę, że okres napoleoński jest taki bardzo mocno pomijany i chyba też naszym słuchaczem mało znany, więc ja stwierdziłam, że jest to ciekawy wątek na rozmowę właśnie z tobą. A o wątkach Napoleona możemy mówić nie tylko w kontekście jego wizyty w Toruniu, ale też wizyty wojsk napoleońskich nieco wcześniej.
11: No właśnie, faktycznie potopy szwedzkie, bo tych tak naprawdę wojen szwedzkich były trzy, które też Toruń mocno niszczyły. Tak, ale właśnie Napoleon w Toruniu to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że faktycznie to, że sam Napoleon tutaj w Toruniu był, to było parę dni tak naprawdę mało istotnych w gruncie rzeczy, choć pewne elementy były, na przykład są wspaniałe legendy. Moja ulubiona jest, że Napoleon jadł śniadanie pod Grzybkiem, czyli tym takim przystankiem tramwajowym, tylko że Grzybek jakieś tam ileś tam lat później powstał, więc jakby, prawda, legendy miejskie rządzą się swoimi prawami. Natomiast na przykład między innymi w ogóle Toruniowi przypomniał, że Mikołaj Kopernik jest z Torunia. Trochę my zaniedbywaliśmy tą jakby sprawę. Dla nas było tak oczywiste, urodził się oczywiście wszystko jasne, ale jak Napoleon przyjechał, chciał zobaczyć dom, w którym się urodził Mikołaj Kopernik, to pokazali mu zgoła inny obiekt. Bo tak do końca nie pamiętaliśmy, gdzie ten Mikołaj Kopernik się urodził. Zresztą Napoleon powiedział, że on tutaj w ogóle ufunduje pomnik Mikołaja Kopernika nam w Toruniu. I nawet kamień węgielny został wmurowany, natomiast oczywiście jak to władza obiecuje, potem to różnie jest. To skończyło się czasy napoleońskie, a pomnik powstał już nawet po śmierci Napoleona, uczciwie mówiąc, ufundowany zupełnie w inny sposób. Natomiast czasy napoleońskie, myślę, zaczęły się i skończyły się w Toruniu dość ciekawą klamrą. Na początku, jak zbliżały się te właśnie wojska napoleońskie, przy czym musimy pamiętać, że wojska napoleońskie to nie są nie tylko wojska francuskie, to były tam bardzo wielonarodowościowe te wojska. W 1806 roku to Flisacy pomagali po ciemku, nocą, po lodzie wejść tym wojskom, wyzwolić ten Toruń. Toruń stał się znowu polski, Księstwo Warszawskie powstało. Natomiast skończyło się to w ten sposób, że równie gościnnie, chlebem, solą i przyjęciem witaliśmy wojska rosyjskie, które przyszły nas wyzwolić spod tych właśnie opiekuńczych ramion wojsk napoleońskich. Dlaczego tak było? Dlatego, że Napoleon niósł nam nadzieję na wolność. Wybitna postać, która można by czasami, myślimy sobie, może to była jakaś taka pre-Unia Europejska, tylko niestety ogniem i mieczem, a nie prawda, prawami i pewnymi wspólnotami. No ale wprowadził na przykład kodeks napoleoński, czy bardzo wiele tak naprawdę reform, które powodowały, że te wszystkie, pomimo tego, że on był cesarzem, to gdzieś tam generalnie ta republika, czyli te prawa też jakby i mieszczan, może niekoniecznie wtedy jeszcze chłopów, ale jednak tych różnych innych stanów były zmieniane. Więc on niósł też nie tylko tą zmianę taką, powiedziałabym, narodowościową, polityczną, to też społeczną. Więc był uwielbiany. No właśnie, więc jak wchodził, to my bardzo chcieliśmy być wolni. Ale potem to, co się stało z Toruniem, to była klęska dla nas. Ponieważ to, co kiedyś budowało Toruń, powodowało, że on był wielkim, pięknym miastem. Że Mikołaj Rej pisał, z daleka się błyszczą, świecą w słońcu, złote dachy, bo miedziane dachy były, bogatego miasta. Tak tutaj, jak Napoleon wjeżdżał do Torunia, to wyglądało to w ten sposób, że mówili, co za biedne miasto. Tu po prostu nic nie ma. Tu stoją puste wydmuszki kamienic. A wynikało to właśnie z tego, że te wojska napoleońskie to była ogromna masa. W Toruniu zrobili sobie na przykład centralny szpital, co powodowało, że mieliśmy niesamowite ilości chorych żołnierzy. Żołnierz w mieście, trzeba go utrzymać, więc musieliśmy płacić deputaty. Musieliśmy go po prostu fizycznie utrzymywać, nie wiem, dawać furaż dla koni, tak? Miejsce dla chorych, miejsce na magazyny, na przykład kościół był, jeden z toruńskich kościołów gotyckich, był wielkim magazynem sucharów, jak wojska napoleońskie szły na Rosję, bo Toruń właśnie był w tej dobrej lokalizacji. Co kiedyś powodowało, że jest bogaty, czyli tam te wszystkie wozy, prawda, jechały, tak teraz my byliśmy też takim punktem tranzytowym. Taka ja jasionka, tylko że w tamtym czasie dla Napoleona idącego na Rosję. Czyli wielki magazyn, mnóstwo chorób, wiadomo, że jak ci żołnierze chorowali, no to i całe miasto z nimi chorowało, prawda? W związku z czym w szczytowym momencie na przykład mieliśmy 7 tysięcy żołnierzy, to było właściwie tyle samo, ile było mieszkańców. To teraz wyobraźmy sobie, że mamy w Toruniu zaraz 200 tysięcy żołnierzy, ale nie na poligonie w tym miasteczku kontenerowym, które powstaje, tylko oni mieszkają razem z nami w mieście. Nie mamy takiej bazy koszarowej. W ogóle nie myślano w ten sposób. To są obozowiska, które gdzieś tam, no to w ogóle klęska, no po prostu klęska.
10: Gdzie ci żołnierze mieszkali? Gdzie oni byli po prostu tak fizycznie?
11: No, oficerowie to wiadomo, że gdzieś tam w kwatelkach, natomiast żołnierze najczęściej to po prostu obozowali, takie obozowiska budowali. Namioty, ogniska, tak? Czyli jakby właściwie wszędzie, gdzie się człowiek nie ruszył, no to natykał się na tych żołnierzy, no bo to była równa ilość.
10: Czyli ciaśniej na Starówce mogło być niż w sezonie turystycznym.
11: Tak, właśnie Napoleon zresztą nawet sam mówił, jak był tutaj w Toruniu, że było strasznie ciasno i że on prosił, żeby trochę się rozeszli. Bo raz, że przyszło dużo żołnierzy go powitać, jego własnych, no wiadomo, że mieszkańcy Torunia też przyjechała taka persona, to w ogóle powitanie, przecież to była cała ceremonia. On jak wyruszył, to po drodze każdy burmistrz i każdy tam wójt i tak dalej witał go na wjeździe do jego wsi i żegnał na wyjeździe. To proszę zobaczyć, jak to było, ten Napoleon jechał. On chyba o 3 w nocy ruszył się na Wrocławia, a dopiero w południe był w Toruniu. Czy nawet po południu, no bo to prawda, musiał wszystkich witać. To w ogóle były specjalne bramy, mosty, wychodzili go powitać. No po prostu to była cała ceremonia. Zresztą ja bardzo lubię książkę Sławoja Składkowskiego, bardzo gorąco polecam. Facet miał niesamowite poczucie humoru, ale on też na przykład pisał o tym, jak jechał wizytować jakieś miasteczko i wjechał w nocy, oni budowali bramę powitalną. I stanęli samochodem i pytają się, co robicie? No robimy bramę, wiesz, jakiś tam w ogóle tłus przyjeżdża, my tą bramę tutaj budujemy, on wyjeżdża, my ją niszczymy. Przecież to w ogóle sensu nie ma, po co mu ta brama? I on potem zarządził, że jak on przyjeżdża, ma nie być żadnych bram, że będzie karał za robienie bram. Bo to właśnie tak wyglądało, że to był zdecydowany przerost formy nad treścią i tych wszystkich ceremonii. No więc dobra, ten Napoleon przyjechał, prawda, witany tam nie wiadomo jak. W tym Toruniu dużo jest legend, co mu się podobało. Właśnie poszedł zobaczyć Dom Kopernika, tam różne tego typu rzeczy, ale też zwiedził Katedrę Świętych Janów, ale też bardzo ciężko pracował. Dlatego, że Napoleon do Torunia przyjechał nie dlatego, że Toruń był tak fenomenalnie piękny, choć mówiło się raczej, że kamieniczki są właśnie biedne, ale ratusz jest ładny. To faktycznie im się podobało. On przyjechał dlatego, że szykował się na wojnę z Rosją. W związku z czym, jak tutaj był, no to on pisał tam 300 listów dziennie, tak, wydawał rozkazy i w zasadzie przez cały czas pracował. To był przegląd wojsk, furażu, zapasów i tak dalej, tak? Czyli to było głównym jakby celem wizyty Napoleona w Toruniu. Przy okazji oczywiście, no tam sobie zobaczył i odjechał w kierunku na Rosję. No a jak to się skończyło, to wszyscy wiemy.
10: Ja jeszcze chciałam wrócić do początku, kiedy to wojsko napoleońskie pojawiło się w Toruniu. Jak to się stało, że na początku ich witaliśmy, a potem, no delikatnie mówiąc, cieszyliśmy się, że rychło opuszczają nasze miasto.
11: No bo był to czas wielkich rekwizycji. To wyglądało niby w ten sposób, że dostawaliśmy takie kartki jakby, że tam zrekwirowano to i tamto i wojska francuskie, państwo francuskie oddało. No ale oczywiście wiadomo, nie oddało. Ale to na przykład tutaj prezydent Torunia z tamtych czasów, Pretorius, napisał dokładnie tak. Miasto Toruń na główny depot obrócone zostało. Cokolwiek armia, lazarety i inne biura potrzebowały, wszystko to z kasy ekonomii miasta forszupowane być musiało. Czyli my utrzymywaliśmy całą tą wielką armię, która była w Toruniu. Mało tego, na Wiśle stała barka z prochem i żołnierze zapuszyli ogień. Ta barka wybuchła. Dlatego zobaczcie państwo, nie mamy bramy łaziennej, bo ją zdmuchnęło po prostu. Wtedy zostało zniszczonych około 30 domów, część murów i dziesiątki ludzi zginęły. Czyli dla nas to po prostu była klęska. To były masy ludzi, których musieliśmy utrzymywać. To miasto, które było i tak już wcześniej wyniszczone przez właśnie potopy szwedzkie. Nie byliśmy już tak bogatym miastem. I dla nas to była masa chorych ludzi, a wojsko to nie tylko są ci zdyscyplinowani, to są też maruderzy, którzy plądrują, niszczą. Ale to, co przelało wszelką szalę, myślę tutaj jakby goryczy, no to było to, że tak, przede wszystkim jak szli na Rosję, to jeszcze powiedzmy byliśmy magazynem, ale kiedy wracali, zresztą nawet i wcześniej, Toruń był fortyfikowany dodatkowo, tak? Budowane właśnie było dodatkowe fortyfikacje, ale co się wiązało z tym, że oni przygotowywali to miasto do bycia twierdzą i na przykład zburzyli kościół świętego Jerzego ponad 100 domów. Mało tego, 20 stycznia 1813 roku wypalili nam wszystkie przedmieścia. wszystkie, co było standardem też w tamtych czasach, ale tak planowanego i tak jakby szczegółowego, absolutnie niszczącego wszystko. Nawet to, co przetrwało przy wcześniejszych tego typu sytuacjach, to on w zasadzie nie zaznał. Więc dla nas to po prostu było zniszczenie miasta. No co miało z tego miasta zostać, kiedy my nie mieliśmy swoich pól uprawnych, nie mieliśmy trzody, po prostu klepaliśmy biedę i choroby. No i chwilę się pobronili w Toruniu faktycznie, po czym wyszli i dlatego my tych Rosjan, no to po prostu chlebem i solą, bo dla nas to był koniec wojny, nie wolności.
10: A gdybyśmy też tak wizualnie mogły ten fortyfikacyjny ring, że tak powiem, zaznaczyć, to gdzie było to serce, które przetrwało, że tak powiem?
11: No chyba najbardziej widoczne to są umocnienia na Kępie Bazarowej, bo to było to miejsce, które faktycznie, zresztą kiedy, jak był ten moment takiego oblężenia Torunia też przez wojska pruskie, które miał miejsce, kiedy Toruń był stolicą Polski, ale do tego zaraz wrócimy, no to właśnie z tamtej strony były te ataki, tak? I oni zdobyli na przykład tam te tereny, powiedzmy, gdzie jest Pszczółek Mostowy, tamte, ale Kępy Bazarowe już nie zdobyli, jakby nie zdobywali nas dalej, nie poszli dalej. No dla wojsk napoleońskich, które na tych naszych terenach księstwa warszawskiego, to my byśmy drugą największą twierdzą po Modlinie, ponieważ Toruń, jak wiemy, twierdzą był właściwie od zawsze, tak?
10: Przejdźmy też do tego momentu, kiedy Toruń staje się na 3 tygodnie, zdaje się, stolicą Polski.
11: Tak, no właśnie, bo generalnie chodziło o to, że było księstwo warszawskie w tamtym czasie i kiedy wojska austriackie podeszły pod Warszawę, właściwie zajęły nawet Warszawę, to tak stolica musiała gdzieś się przenieść. Przeniosła się właśnie do Torunia, co oznaczało dla nas jeszcze więcej wojska, jeszcze więcej nieszczęść. Także możemy mówić, że od 29 kwietnia 1809 roku przez 3 tygodnie Toruń był stolicą Polski. I jak się okazuje, nie przenosi nam w stolicy do Krakowa, my też nie byliśmy z tego powodu zadowoleni.
10: Nie tylko finansowo, ale też no, logistycznie to nie było łatwe do ogarnięcia.
11: Oczywiście, że tak, no bo w tym momencie nie dość, że mieliśmy te wszystkie oddziały wojskowe, to mieliśmy tego wojska jeszcze więcej. Mieliśmy te wszystkie władze, które się do nas przeniosły, prawda? Wszystkie biura, urzędy tak naprawdę, chociaż to były, trzeba pamiętać, 3 tygodnie, dość szybko tam ta bitwa w Warszawie się rozegrała na korzyść, powiedzmy, wojsk napoleońskich, więc te wojska, czy te władze w ogóle z Torunia wyjechały. No ale proszę sobie teraz wyobrazić nagle, że rząd się przenosi do Torunia. Nawet niech to będzie 1/10 rządu. Czyli tak, muszą mieszkać wygodnie, muszą mieć swoje biura, więc my wszyscy tak naprawdę posuwamy, że to trochę, prawda, jest taka sytuacja, że ja z mojego dużego pokoju przenoszę się do sypialni, a duży pokój oddaję, żeby te wszystkie jakby organy przyjąć. Ale z ciekawostek, jak była ta cała administracja napoleońska, to Toruń był jakby nadrzędnym miastem nad Toruniem, była Bydgoszcz. Inaczej niż jak było województwo pomorskie w czasie 20-leciu międzywojennym, gdzie Toruń był stolicą województwa. Mhm. To mogą wtedy nam to zapamiętać. Coś tam mieli kiedyś.
10: Ja sobie czytając też o tym okresie, o tej pierwszej dekadzie, czy dwudziestoleciu XIX wieku właśnie tutaj w Toruniu, no to ciężko stwierdzić, czy ta obecność Napoleona, czy to było dobre, niedobre, bo jest kilka rzeczy, o których można powiedzieć fajnie. Fajnie się działo. Fajnie, że pojawiły się też te reformy napoleońskie. Ale z drugiej strony zatrzymało to trochę Toruń też w rozwoju i bardzo zubożyło mieszkańców Torunia właśnie.
11: Tak. Myślę, że w moim przekonaniu, jakby ja jestem raczej realistką, mniej ideologicznie podchodzę do tego, myślę, że to była klęska dla naszego miasta. Owszem, były reformy, był kodeks napoleoński, Napoleon niósł pewne nadzieje, no ale sam fakt, jak witaliśmy potem tych Rosjan naprawdę po prostu wszystkim, co mieliśmy, też świadczył o tym, że to nie były dobre czasy dla nas. My pamiętajmy też, że my byliśmy miastem niemieckim w tamtym czasie, tak? Pod zaborem niemieckim oczywiście, natomiast no, ponieważ mieliśmy jakby te tradycje takie wywodzące się też z prawa niemieckiego, więc mieliśmy jakąś tam, owszem, edukację, nie mieliśmy języka polskiego, to był na pewno dla nas duży minus, natomiast no, gdzieś tam te prawa takie, powiedziałabym, społeczne nie wyglądały u nas najgorzej, więc myślę, chcecie mnie strzelić, to mnie ustrzelcie, że to były bardzo złe czasy dla Torunia. Jako samej substancji miasta. Przynosiły choroby, głód, zniszczenie ekstremalne. Jakby wszelkie wojny toczące się dookoła miasta tak naprawdę niszczą naszą tkankę. No jeżeli wybucha nam, prawda, trudno wyobrazić sobie większą klęskę chyba dla naszego miasta. Mamy tak, spalone wszystkie przedmieścia. Wszystkie. Czyli mamy głód. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Przecież wypalamy ich domy. Kolejną rzeczą to jest to, że owszem, budujemy fortyfikacje, to jest fajne, jestem fanatyczką fortyfikacji, ale to też z kolei powoduje, że rozburzamy domy, i niszczymy na przykład kościoły stare gotyckie. Co więcej, no tak jak mówię, mamy straty w ludziach, bo te choroby jednak u nas są. Jest głód, jest po prostu, no, wiatr wieje, tak? Po pustych ulicach. Katastrofa.
10: Ja nie chcę się bawić w rankingi, co było gorsze, ale masz takie wrażenie, że właśnie ten okres napoleoński to był najbardziej dewastacyjny właśnie dla Torunia?
11: Tak, myślę, że tak. W sensie same zniszczenia w ogóle tkanki miasta, może nie starego miasta, chociaż ta barka, która wybucha, tak? I powoduje, że zresztą brama mostowa też nie jest oryginalna. To wszystko tam po prostu zdmuchnęło tak naprawdę. No na pewno też to oblężenie Torunia szwedzkie z 1703 roku, ono też faktycznie zniszczyło nam w dużej mierze tą naszą tkankę miejską, ale na pewno późniejsze wszystkie wojny światowe zupełnie Torunia praktycznie nie dotknęły. Dwa najgorsze wydarzenia dla naszego miasta to jest właśnie bycie stolicą i te wojny szwedzkie.

0: sobie, w tak. które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
1: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są, czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
0: Lubisz piosenkę i... T-Love? Warszawa?
1: Kocham, aha. kocham.
0: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
1: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, to próbowałem.
0: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
1: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
0: Bardzo tam gryźli.
1: Tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od teorii.
0: Dla ciebie liczy się praktyka.
1: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie, więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
0: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
1: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
0: Dużo. Tylko śpiewać.
1: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
0: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
1: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak, tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie,
1: tak.
0: Że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie, ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość

0: ty też tak masz.
1: 13 marca 2021 rok. Podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
2: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
1: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
2: To było na początku dla mnie bardzo trudne, ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
1: Pomagaliście sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Uzupełnialiście swoje jakieś braki.
2: Tak, dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
1: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
2: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
1: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
2: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miało swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach. Na Wspólnej czy Klan. I zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem. Mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Mm-hmm. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak. No ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy.
2: Powiedz, czego

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: I Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?
1: O showbiznesie. O tym, jak ciężko jest się przebić. Po zapachu perfum zrozumiałem trochę, że...
0: Show biznes śmierdzi?
1: Nie, to już zrozumiałem przy pierwszym singlu For Dreamers, ale po zapachu perfum zrozumiałem, że znowu przechodzę tę samą drogę debiutanta i bardzo mi się ciężko było z tym pogodzić, bo mówię, kurczę, już to już było, nie chcę drugi raz, a jednak jakby to było potrzebne z perspektywy czasu, to widzę, przez co musiałem trochę dać upust emocjom i powiedzieć, że wkurza mnie to, że jest tak, tak i tak w tym pięknym biznesie i że dlaczego nie jest inaczej.

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im? Słuchałeś ich?
1: No
0: co
1: tak.
0: Wyszło ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no piszę
1: jakąś...
0: o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to jest...
0: Historia już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk, zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022. Tak. Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak, to zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, o tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w Four Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe, ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a no a stany
0: lękowe... Nie miałeś jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie. Także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, wsparcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców. I akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko tracę

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w jak największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory, wiem co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich
1: korzystamy.

0: No cóż, no to byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest się ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga, jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Dnie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Spróbuj tak.
1: I krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2 Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie no, ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także no, to bardzo trudny moment dla mnie. I napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, żeby jesteś słaby czy coś.

0: Lawn to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji i festiwalu, który się tam nazywał Na Wocie per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buona sera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast jeżeli chodzi o Not Alone, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie, to w ogóle występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? No jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem. Wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. Z pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage.
1: Ciekawe, może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś im się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Okay. Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje i ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz.
1: Ja
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: uciekłem.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.